jakby już tu na Rolling Stop, bo będzie na otwartym turnieju, to znaczy to turnieju Pistol Basłok. Za nie blinę z prywatną, bo najbolej mu to nie znaczy mu takiego zastanie w rejonu.

jakby już tu na Rolling Stop wycinał, otwartają tutaj najpierw znam to turnier Apostrof Basłok. Za nie Green z prywatną najbolią tutaj najznaczymu takiego zestawienia w rejonie.